Elna waki kenge kintu ekyo seje na bwe tiimpo na mpera bitwa handi saidi sa bitwa mainsa rochari wangalira nalira kasinti abaka banti Manchester City